0: No nie wiem, no nie wiem. Szczególnie akurat historia, nawet ta XIX-wieczna, z czasów rozbiorów. Ważne jest to, żeby umiejscowić Berlin w towarzystwie sąsiada Polski, której może nie była, ale była.
1: Nie, no
0: i rzeczywiście,
1: jasne.
0: Wiesz, wychadzam te tematy.
1: Trzeba też wydeptywać te ścieżki. No. Już jesteśmy w temacie, już słyszycie ten głos i znacie ten głos w studiu Kosmo po polsku, Anna Kręc. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć, cześć.
2: Kosmo po polsku.
1: Słychać w twoim głosie to właśnie to poruszenie, tą aktywność, tą też kreatywność, artystka i aktywistka. Z Berlina, dla Niemiec, dla polsko-niemieckich stosunków. 2003 rok przyjechałeś,
0: tak,
1: do Berlina?
0: Tak.
1: Dużo się zmieniło od tego czasu.
0: Bardzo. To już jest inne miasto. Ale wolę nie rozwijać, ale tak, zmienił się Berlin. Nie wiem, na ile został jeszcze miastem dla artystek i artystów, ciężko powiedzieć. Po tym, co Senat Berlina wymyślił, jeśli chodzi o budżetowanie kultury, to znaczy, no, chodzi o to, że Berlin i tak bardzo dużo pieniędzy przeznacza na kulturę. To jest precedens. Mhm. Fantastycznie.
1: Tyle, no, że... z tego też trochę żyje to miasto.
0: No więc właśnie. Mhm. I tak, i podejrzewam, że Berlin zbudował też swój PR na tej sztuce, bo każdy, tak, Berlin, miasto sztuki. I tak przez wiele lat było, bo była sztuka niezależna, bo była awangarda i muzea. Ale nowy budżet trochę zmienił proporcje w wydawaniu pieniędzy, do kogo idą pieniądze. Mhm. Czyli suma być może zostaje mniej więcej taka sama, bardzo dużo pieniędzy, tyle że największe kwoty idą do dużych instytucji, już takich usankcjonowanych. One dostają więcej. Owszem, no, niektóre...
1: Takim
0: nie.
1: przykładem jest opera na przykład, tak?
0: Dokładnie.
1: Którą się mocno dofinansowuje, która jest dla, powiedzmy, małego fragmentu ludzi, którzy sztukę i kulturę konsumują.
0: I w ten sposób się będzie rozwijała kultura Berlina. Dla wybranych droga muzealna. Coraz mniej artystów będzie tu się mogło utrzymać i tworzyć, więc podejrzewam, niedługo się już tu nie będzie produkować sztuki, tylko oglądać wybrani w drogich miejscach będą mogli oglądać. Ale na przykład... coś takiego jak, no już teraz nazwy nie pamiętam, Stiftung Preußische Kulturbesitz, taka duża fundacja, oni będą dostawać na przykład o 12 milionów rocznie więcej na administrację. Natomiast muzea takie jak Muzeum Miejskie, czyli Stadtmuzeum, dostanie załóżmy o 4 miliony euro mniej w roku, co oczywiście odbije się na programie. No bo nikt nie obetnie kosztów na prąd, na wynajem, na papier toaletowy też, na pracowników zatrudnionych na etat. Wszystko pójdzie po kosztach tego, co ożywiało te miejsca, czyli prawdziwi ludzie, artyści, artystki.
1: No tak, ale to słyszę z ust Anny Kręc, która jest współzałożycielką, czy była współzałożycielką Galerii Zero.
0: Tak.
1: I to nie była galeria, która musiała mieć dofinansowanie, wręcz przeciwnie. Byliście pod prąd, byliście mocno, że tak powiem, skłóceni z mainstreamem, więc i taka droga jest możliwa.
0: Była. Ale, no rzeczywiście, o Galerii Zero mam bardzo miłe wspomnienia. Zakładaliśmy ją w roku 2003. Kilka miesięcy po moim przyjeździe do Berlina, przypadek to był, że ją założyliśmy. To bardzo śmieszna historia jest, bo akurat jeszcze wtedy za dobrze nie mówiłam po niemiecku, ale przeglądałam jakieś gazety i nagle tak patrzę w gazecie, o, to była niedziela wieczór, o, ogłoszenie, że jakaś agencja miejska rozdaje puste sklepy młodym ludziom, którzy mieli jakieś pomysły. I mówię do mojego ówczesnego chłopaka, Jacka, mówi, ty, złóżmy coś, zróbmy coś. Ja mówię, no dobra, no to co, a zróbmy galerię, no bo coś innego ja bym mogła robić. Jacek mówi, dobra, do tego biuro dziennikarskie, bo jest dziennikarzem. Mówię, dobra, do tego dorzućmy jeszcze architekturę, no bo jestem z wykształcenia architektką. Co prawda nie pracuję za bardzo w architekturze, ale piszę o niej. No i w jeden wieczór wymyśliliśmy koncepcję, nazwę, Galeria Zero, zrobiłam logo, wysłaliśmy to zgłoszenie, na drugi dzień mieliśmy odpowiedź tak, tydzień później klucze. A miesiąc później otwieraliśmy galerię.
1: To też pokazuje, jak zmienił się ten Berlin. Wtedy jeszcze był ten open space, jeszcze były przestrzenie, które można było tak zagospodarować.
0: Tak, i wtedy myśmy może nie patrzyli na to w ten sposób, jakie konsekwencje będziemy ponosić naszej działalności. Ale galerię mieliśmy przy Schlesische Straße. Wtedy tam się nie działo nic. Tam było pusto. Nie da się w to uwierzyć, ale tak było. No było pusto. I ta agencja rzeczywiście...
1: Nie da się uwierzyć, tak jak wytłumaczę ludziom, którzy może nie mieszkają w Berlinie, tak. Nie da się uwierzyć, ponieważ dzisiaj jest to centrum życia.
0: Absolutnie. I tam życie tętni 24 godziny na dobę. Wtedy tam nie było nic. I ta agencja znalazła kilka pustostanów i stwierdzi, spróbujmy, dajmy to ludziom, niech ożywią. No teraz wiadomo, że to był proces gentryfikacji takiej miękkiej, no ale każdy się cieszył, bo rzeczywiście było pusto i mieliśmy szansę i okazję zrobienia czegoś fajnego. I powstał tam, nie pamiętam, chyba galeria jubilerska, kilka galerii takich klasycznych, sklep rowerowy, taki cool, my i ktoś jeszcze. I przez pierwszy rok oni płacili nasz czynsz, który był bardzo niski, 500 euro. Płacili nam oni na rozruch. Potem już płaciliśmy sami, ale oczywiście myśmy nie wykładali na to własnych, na czynsz akurat własnych pieniędzy nie wykładaliśmy, bo nikt ich nie miał, tylko rzeczywiście składaliśmy wtedy już podania na projekty, ale nie artystyczne, bo na to nie dawano, tylko jakieś społeczne, socjalne i wtedy, załóżmy, nasze honoraria wchodziły, jak wykonywaliśmy pracę, to nasze honoraria szły w czynsz i opłaty Galerii Zero.
1: Dwie rzeczy, które właśnie wysłuchałem. Po pierwsze, miękka gentryfikacja. Nie znam tego, czy nie, znaczy gdzieś tam pewnie mi się obiło, że gentryfikacja może być też miękka, ale jaką rolę artyści w takim razie pełnią w tym procesie gentryfikacji, wypierania ludzi, czy wypierania rdzennego społeczeństwa z nowomodnych miejsc?
0: Ta miękkość to przyszła mi przed chwilą do głowy. Nie wiem, czy taka istnieje, bo zapomniałam słowa, które by byłoby odpowiednie, ale tu wydaje mi się pasuje miękka gentryfikacja. No zobacz, jako artyści, artystki, załóżmy, ożywiamy jakiś fragment miasta. Tworzymy, no bo to człowiek robi jako artysta.
1: Tak, jest jakiś fragment miasta zaniedbany, nieciekawy, niemodny, nieładny.
0: Tak, i wchodzi tam artyści, nagle robi się fajnie, nagle okazuje się, że to jest cool miejsce, powstają knajpy, ludzie tam chodzą.
1: Czyli najpierw byli artyści z miejsca, które może było nieciekawe, zrobili ciekawe miejsce, o tym usłyszał kapitał, kapitał w międzyczasie postawił coś tam nowego i tego miejsca właściwie nie ma.
0: No nie ma. I tak właśnie wygląda Berlin. Wiele rzeczy znika.
1: A powiedz mi z doświadczenia, jak ważne jest dla artystów albo dla ludzi, którzy są aktywni, bo to ja tak nie do końca, szczególnie w twoim przypadku, trudno jest rozgraniczyć kreatywność i aktywność, czy artyzm i aktywizm. To u ciebie się tak trochę przenika, ale zanim do tego, jakby zanim to wyjaśnimy, jak ważne jest z perspektywy twoich działań, twoich lat tutaj. Ważne jest, żeby właśnie takie inicjatywy, jak kiedyś Galeria Zero, albo tacy jak wy, czyli po prostu ludzi, którzy lądują w tym mieście, jak ważny jest ten open space, ten Freiraum, miejsce, w którym mogą zainicjować, już pomijając późniejszą gentryfikację, czy te negatywne efekty. Co to oznacza dla ludzi kreatywnych, aktywnych, mieć takie właśnie miejsce?
0: No pomijam to, że albo mogę malować w atelier, albo maluję w sypialni. To jest numer jeden, taki najbardziej osobisty.
1: Jasne.
0: Rzeczywiście potrzeba przestrzeni. To jest bardzo pragmatyczne podejście z jednej strony. Potrzeba zwyczajnie przestrzeni. Naprawdę na to potrzeba podłogi, potrzeba ściany, światła. Więc to jest jakby ta najbardziej codzienna potrzeba dla artystek i artystów, przestrzeń własna do twórczości. Okej. Okay. Mhm. I gdzie można tworzyć? No właśnie, gdzie są te atelier, gdzie są te przestrzenie? Ich jest coraz mniej. No to człowiek zaczyna mniej malować, albo w mniejszych formatach, bo się mieści koło
1: łóżka. Albo jakichś cyfrowych, tak. Albo jakichś tam, czyli redukuje się, czy dopasowuje się do...
0: Tak, to jest numer jeden. A dwa, no jednak w tych przestrzeniach ludzie się spotykają.
1: No właśnie.
0: Bo oczywiście bardzo często tworzy się w zamknięciu własnego mózgu i własnego świata, bo tam ktoś sobie rysuje lub pisze wiersze i potrzebuje ciszy i spokoju. Ale potrzeba jest też innych ludzi i potrzeba jest wymiany i dialogu. Inaczej można oszaleć w domu.
1: Właśnie, bo ostatnio rozmawiałem z artystką, która rysuje naprawdę ołówek, pióro i jakieś tam rysiki, węgle czy coś. Już naprawdę się niestety na tym nie znam, ale powiedziała mi o jednej bardzo ważnej rzeczy. O samotności artystów. To wprawdzie jest ciekawe zadanie, zmierzenie się z własną kreatywnością, zmierzenie się z formatem, z treścią, ale cały czas w samotności. Czy taki open space to jest właśnie troszeczkę pomoc w tych kwestiach?
0: Tak, bo trzeba z ludźmi rozmawiać. Jak się długo samemu siedzi w domu, naprawdę można dostać na głowę.
1: Zwariować.
0: Tak. No, nie wiem jak inni ludzie, ale u mnie jest tak, że część rzeczy rzeczywiście potrzebuje samotności, żeby je tworzyć, skupić się, myśleć i tak dalej. Czy nawet rysować czasem, ale są momenty, kiedy akurat dialog z inną kreatywną, jakąkolwiek inspirującą osobą, mam kilka takich muz, z którymi rozmowa zwyczajnie napędza i nagle zupełnie otwierają ci się inne światy, inaczej płyną pomysły, nagle jest energia, to jest też potrzebne.
1: Artystka, aktywistka, gdzie jest ta twoja granica?
0: To znaczy, jest tak. Myślę, tak patrząc na koleżanki, kolegów, wydaje mi się, że są ludzie, którzy mają, może to być rodzaj genu, choć nie wiem, jakaś coś w głowie, że mają potrzebę działania. Są po prostu społecznicy, aktywiści, aktywistki. Wydaje mi się, że to jest rodzaj charakteru. Akurat obawiam się, że to trafiło też na mnie, że mam poczucie misji i walki o coś. Nie zawsze pięściami, ale nie wiem, wydaje mi się, że świat powinno się poprawiać, naprawiać, o coś walczyć, o jakieś wartości. Można oczywiście żyć i jeść chleb, oglądać telewizję tylko i wyłącznie, niczym się nie zajmować.
1: Lecisz na Majorkę raz w roku.
0: Tak, i to też jest okej, bo większość ludzi tak ma i też absolutnie chciałabym tak. Naprawdę chciałabym. Ale akurat się okazało, że ciągle coś walczę i to już z jakiegoś powodu chyba od dzieciństwa, jak sobie przypomnę szkołę podstawową. Oj, zdecydowanie liceum to już w ogóle. Studia również. W każdym razie widocznie to jest rodzaj cechy charakteru. I oczywiście jako artystka tworzę często sztukę zaangażowaną, polityczną, która w Berlinie akurat bywa trudna, ponieważ tu najczęściej pokazuje się obrazy do kanapy, wszystko łatwe, przyjemne, najlepiej jeszcze takie rzeczy, które, o których można coś poopowiadać, coś lekkiego. Sztuka zaangażowana bywa trudniejsza w odbiorze, jeśli już istnieje, pokazywana jest rzadziej, ale to nic, no nie zmienię się, nie będę malować do kotleta ani do wursta.
1: No ale ta sztuka jest też głośniejsza, pojawia się w wiadomościach, pojawia się w jakichś zapiskach, fragmentach, komentarzach.
0: Zgoda, bo bardzo często robi się takie rzeczy, które dokładnie mają, nie każda sztuka zaangażowana ma swój cel, żeby było widocznie, ale wtedy obrazy czy sytuacje pomagają mówić, ilustrować i mówić o trudnych rzeczach. To pomaga. Szacę, to jest też taka misja sztuki jako artysta, jako no ma też taką rolę. Dzięki sztuce, obrazom możemy mówić o rzeczach tabu, o trudnych tematach.
1: No na pewno daje impulsy, daje możliwość, pretekst do rozmowy, pretekst do zastanowienia się, to na pewno.
0: Pretekst, ale też czasem ilustruje problem. Mm-hmm. Nie, że można dzięki obrazku. Czasem jest łatwiej o czymś porozmawiać nie wprost, tylko załóżmy o sztuce, o której o tym mówi i gdzieś się temat pojawia. No ale dobra, czyli tak, tworzę sztukę zaangażowaną, nie wiem dlaczego tak już wyszło, to jest jedna rzecz, a przez te ileś lat, kiedy byłam też zaangażowana bardziej jako stricte aktywistka, tu w Berlinie, założyłam grupę Dziewuchy Berlin, wcześniej jeszcze byłam w Kodzie Berlińskim, przez tam parę miesięcy, dwa, trzy, to akurat okazało się, że okej, jest dla mnie też przestrzeń, nie wybrałam sobie tego, tak wyszło, uważałam, że to jest ważne, żeby walczyć o coś też na ulicach. I rzeczywiście to były godziny i dni spędzone właściwie na darmowej pracy full time, żeby organizować protesty, pisałam teksty, robiłam grafiki oczywiście. I czasem też zdarzało mi się zrobić elementy artystyczne, artefakty, które potem niosłyśmy na ulicach, czy jakieś specjalne transparenty koronkowe, czy wymyśliłam kilka spektakli zamiast demonstracji, która jest czasem nudna, bo się mówi do mikrofonu, to wymyśliłam oprawę teatralną do tego, nazwałam cały ten wewnętrzny swój nurt Instant Theater, czyli taki natychmiastowy teatr, bo z reguły było to tak, że jak się robi demonstrację, to nie ma czasu wymyślać. No więc wymyślałam, załóżmy, taki spektakl dzień wcześniej, rysowałam, nie pisałam scenariusza, bo przecież nikt by nie przeczytał, to rysowałam storyboard.
1: Żeby było łatwiej dla ludzi, którzy uczestniczą w tym.
0: Tak, tak. I wtedy przychodziłam z kartkami A4, z rysunkami, mówię, ty robisz to, ty to. I na tych rysunkach mówię, aha, proste. To były proste metody. Ale ten storyboard się bardzo przydawał, a że akurat umiem rysować w miarę szybko, więc to wszystko było szybko i każdy był zadowolony. Ja, że mogłam zrealizować swoją wizję artystyczną w przestrzeni, z dźwiękiem, muzyką, ludźmi i z misją, a ludzie, którzy brali w tym udział, no cieszyli się, że brali w czymś udział. I to miało znaczenie. I także to było trochę inaczej, bo był równolegle, wtedy aktywizm był i sztuka. Angażowałam się również artystycznie w aktywizm, dostarczałam moje grafiki, rysunki, pomysły, spektakle, ale że, no bo taką, to jest mój język, ale z drugiej strony oczywiście aktywizm jest okrutną działalnością, jest to naprawdę okrutny świat, bardzo męczy, może wypalić.
1: A dlaczego okrutny?
0: Dlatego, że walczysz o coś, i z reguły nie osiągasz tego, o co walczysz. No bo są ludzie, którzy walczą, nie wiem, żeby obalić rząd. Wiadomo, że tak nie będzie. Najczęściej nie. Albo walczymy o zmianę prawa. Jak się wydarzy, to świetnie, ale rzadko się to zdarza.
1: No dobrze, ale możemy walczyć, nie wiem, o zamknięcie ulicy, która jest zbyt ruchliwa, no tak. I nagle się okazuje, że w dzielnicy ten aktywizm pomógł.
0: Wiesz, no tak, ja lubię duże, ale dobra.
1: No ja wiem, inne tematy masz inny.
0: Nie, tym też się zajmuję, tylko w Polsce akurat. Ochroną drzew i żeby nie wycinali drzew i nie budowali głupiego tunelu, to akurat też mam na tapecie pod Poznaniem.
1: No okej, ale wróćmy,
0: dobra.
1: Bo...
0: I wracam. Okrutność tego jest właśnie taka, że walczysz o coś i bardzo rzadko uzyskujesz swój zamierzony cel. Poświęcasz czas, energię i jeszcze emocje, bo człowiek walczy o coś. Mhm. I jak... Powiem to tak bardzo prosto, jak nie wygrasz, to odchodzisz na tarczy poniekąd. Dlatego wydaje mi się, że w aktywizmie, jeśli sobie człowiek tego nie uświadomi wcześniej, to potem może być sfrustrowany, wypalony. Już pomijam ilość godzin, którą się na to poświęca. W moim przypadku trochę mi zaświtało światełko już wcześniej, bo w dziewuchach byłam, czy jestem, od 10 lat. Dokładnie równo. 10 lat. W którymś momencie stwierdziłam, okej, inwestuję sztukę i czas, i pieniądze, ale inwestuję sztukę, czyli po tych iluś latach wygranych lub przegranych misji, ja mam z tego swoje portfolio. Mam swoje dzieła sztuki. Przynajmniej coś z tego mam. Mm-hmm. Mm-hmm. Bo gdybym nie miała nic, to bym naprawdę stwierdziła...
1: Sfrustrowana.
0: Tak, absolutnie. A to prowadzi potem do... Czasem do przemocy, do frustracji, do depresji u różnych ludzi. Ja tego nie mam.
1: Dlaczego tak trudno jest sobie to wytłumaczyć, czy przyjąć też taką tezę, że walczymy i cel jest daleko, ale sama walka już jest tego warta. Że nie musimy osiągnąć pojutrze naszego oznaczonego celu, ale już pierwszy krok, czy trzeci krok w tym kierunku jest dla nas wystarczający.
0: Jest wystarczający. Każdy krok jest świetny. Tylko wiesz, niektórzy ludzie mają czas na to, inni nie mają. Mm-hmm. Większość moich koleżanek w dziewuchach miała normalnie pracę na etat.
1: Rozumiem, że życie nikogo nie omija.
0: Tak, a ja niestety jestem wolny zawód. I to były moje decyzje, ile czasu poświęcę na aktywizm, a ile na zrobienie czegoś, co da mi chleb. Bardzo wiele razy podejmowałam błędne decyzje, jeśli o to chodzi. No ale dobrze, było jak było. W każdym razie każdy krok jest ważny. Tylko aktywizm to jest mieszanka między emocją. Ta emocja sama z siebie nie jest zła. To jest dobra emocja. Ona jest pierwotna. Złość prowadzi do zmiany. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. No. Więc coś się wtedy zmienia i być może będzie lepiej. Mm-hmm. No. To jest jedna rzecz. Emocja. I czasem ludzie jak są, nie wiem, zdenerwowani, wkurzeni, czasem im emocja... nie powiem przesłania, tylko dominuje nad racjonalnością, a myślę, że w aktywizmie trochę racjonalności się przyda, bo trzeba planować.
1: Jasne.
0: Prawda?
1: Czyli ta złość, ten gniew to...
0: Trzeba skanałować, a czasem trzeba pomyśleć, jaką mamy strategię, co chcemy osiągnąć, nawet jak to są małe kroki. Więc trzeba wypoziomować między tymi dwiema rzeczami, minimum tymi dwiema rzeczami i właśnie zaangażowaniem czasowym. Jak ktoś ma czas, świetnie, niech robi. Jak ktoś nie ma czasu, trudno, przynajmniej wiadomo, że jest na telefon i coś może zrobić. Ale tego wszystkiego się trzeba nauczyć, nie mieć wyrzutów sumienia, nie obwiniać ludzi, że czegoś nie zrobili, albo zrobi, obojętnie. Gdzieś jest wspólny cel, osiągnięcie pewnych zmian i trzeba jakoś zaplanować w diagramie emocja, czas poświęcony i pieniądze, plus strategia, jak to robić.
1: Można mieć różne formy. Znaczy, ja myślę, że też u ciebie się to przewija, że w twojej sztuce, ale też właśnie w takim aktywizmie pojawia się taki element edukacji, taki element próby wytłumaczenia własnej sytuacji, wytłumaczenia sytuacji odbiorcy. Jak ważne jest to w twojej kreatywności i w twoich akcjach, żeby był też oprócz tej po prostu tej bazy była ta nadbudowa, czyli to, co chcesz ponad tym obrazkiem przekazać, i to uwielbiam to słowo niemieckie Nachhaltigkeit, czyli coś, co ma jeszcze echo za sobą.

0: że w wielu dziełach sztuki, szczególnie moich, najpierw wymyślam sobie tak wielką teorię, załóżmy nawet do jednego obrazka, wszystko musi się u mnie zgadzać. Nie wiem, czy to jest rodzaj mentalnego ograniczenia, ale musi się u mnie wszystko zgadzać, jak według schematu. Nie rysuję kwadratów, nie o to mi chodzi, tylko cokolwiek robię, mi w głowie musi to mieć rodzaj logicznego sensu, bo
1: Musi
0: wtedy
1: być
0: jak
1: spójne w sobie, tak?
0: tak, z jakiegoś powodu i na wszystko staram się mieć wytłumaczenie, bo jak ktoś mnie potem zapyta, to jestem w stanie każdą rzecz zdefiniować i wytłumaczyć, dlaczego tak było. I często to akurat wytrąca hejterom czy osobom, które są agresywne, wytrąca im to argument. A mi się nie chce gadać z ludźmi, którzy tylko na mnie krzyczą, bo czegoś nie zrozumieją, bo nie podejmą się nawet w czasu, żeby zrozumieć cokolwiek, albo w tych czasach to dużo ludzi krzyczy, cenzuruje i tak dalej. Na to czasu trochę nie mam, żeby się z tym użerać, dlatego mając koncepcję, jestem w stanie wytłumaczyć dzieło i wtedy często ludzie mówią, a, no tak, bo jak już nawet się nie zgadzają z przesłaniem, to logika wywodu mówi, no tak, zgadza się, no tak, zgadza się. To jest numer jeden. Czy gdzieś logiczne wytłumaczenie każdego elementu, jakich kolorów używam, materiału, wszystko ma teorię. Niestety. No a druga rzecz, jak sobie przypomnę, bo ostatnio przeglądałam w domu w kartonie karton z moimi jakimiś rysunkami czy książeczkami, które robiłam jako dziecko, bajeczki pisałam, wierszyki, to one z jakiegoś powodu wszystkie były takie moralizatorskie. Nie wiem skąd to się wzięło. Miałam załóżmy 7 lat, jakiś bezsensowny wierszyk, no 8, dobra. 8 lat i już nie, że moralizowałam, tylko przekazywałam jakąś mądrość 8-letniej osoby. Więc to być może zostało. Mówię ci serio, nie wiem co to jest. Przekazywanie rzeczy, ale też przez przekazywanie opowieści, czy one będą i argumentów logicznych lub nie, ale wtedy jesteśmy w stanie trochę się lepiej zrozumieć, no i dowiedzieć, a im więcej wiemy, tym bardziej uważamy na siebie wzajemnie i może byłoby trochę lepiej między ludźmi.
1: Na ile ten aspekt edukacyjny pojawia się też w twoich innych projektach, w Ambasadzie Polek, albo w History, czyli w takiej próbie zebrania pamięci o kobietach?
0: No, też się zdecydowanie pojawia, ale to zaczęło się mega śmiesznie w sumie. To znaczy, zaczęło się to. O, brzmi jak historia. Nie,
1: Nie, no dobrze, no,
0: ale powiem to w
1: trochę się
0: skrócie.
1: rozliczamy z twoich
0: Dobrze.
1: działań, nie?
0: Dobrze. Więc herstorie jako takie w tym ostatnim ujęciu, którym się zajmuję od kilku lat, zaczęło się to w roku 2018, jak w Polsce były huczne obchody stulecia praw kobiet, czyli wywalczenia praw kobiet przez kobiety. Owszem, w Niemczech też, tylko tu te obchody jakby nikogo nie interesowały, chyba nikt nie obchodził. A w Polsce było to z jakiegoś powodu huczne. Było bardzo dużo projektów na ten temat i nagle historia kobiet, czyli herstoria, w ogóle się pojawiły w przestrzeni. Nagle wszyscy zaczęli się tym interesować i było to sexy. Do dzisiaj jest, już bardziej ta sexiness tego tematu nadal jest, podchodziły różne inne, dzieje się. W Niemczech nie, pomimo że rok był ten sam. I wtedy akurat tak się wydarzyło, że dla Urzędu Miasta Poznań, dla naszego prezydenta Miasta Poznań, realizowałam projekt strony internetowej z moją przyjaciółką Agatą Grendą. Dostałyśmy takie zlecenie. Znaczy ja mieszkam w Berlinie, no ale to nic nie zmienia. Dostałyśmy zlecenie zrobienia portalu internetowego na temat kobiet na rok. No, bo to jest to stulecie i wymyśliłyśmy nazwę, nazywało się to One Poznań czy One Poznań. Porobiłam loga, grafikę, wymyśliłyśmy strukturę tego. No i zaczęłyśmy na tę stronę, tam było kalendarium, czyli przez rok informowałyśmy Poznań, co robią kobiety w Poznaniu lub projekty związane z kobietami, koncerty, coś. Miałam też swoją sekcję historyczną, bo stwierdziłam, no to jest stulecie, no to trzeba spojrzeć wstecz, kim były te kobiety 100 lat temu. I sobie wymyśliłam, że tam co tydzień będę publikować jakiś cytat jakiejś poznanianki. No i robiąc research do tego, to oczywiście trafiłam na kilka ciekawych postaci, między innymi na Irenę Bobowską, no, poznańską działaczkę ruchu oporu z czasów wojny, która urodziła się w Poznaniu w 1920 roku, poruszała się na wózku, bo miała Hajdę Medina w dzieciństwie, no i była aktywistką, produkowała podziemną gazetkę, gestapo ich podczas wojny
1: Ale
0: złapało.
1: też poetką nie zapominam.
0: Tak, poetką i rysowała też rysunki, widziałam te rysunki na żywo. Tak, pisała i rysowała. No i co? Oczywiście gestapo złapało całą redakcję, wylądowała w więzieniu. 2 lata błąkała się po więzieniach od obóz koncentracyjny Fort VII w Poznaniu, wcześniej jeszcze Dom Żołnierza, to też okrutne miejsce, potem Wronki, Berlin to już Altmabit, Barnim

0: rasę i Plecnicy, i tam została ścięta, jak wiele innych osób. No i ta Bobowska gdzieś mówi sobie, co to była za osoba? 22 lata, taka aktywna, i zaczęłam trochę o niej szperać. No i to był dosyć duży projekt. I tak patrząc wstecz, myślę, że być może wyszłyśmy nie przed szereg, tylko za wcześnie, jak na Berlin. Mhm. To był świetny projekt, bez dwóch zdań. Ale chyba Niemcy nie były gotowe, żeby rozmawiać o Polkach, o polskich działaczkach ruchu oporu, bo to się w ogóle nie mieści w głowie niemieckiego podejścia, niemieckiej narracji, że Polki czy Polacy byli nie tylko ofiarami, no bo oczywiście byli, to absolutnie bez dwóch zdań, ale byli też działaczami, działaczkami, byli też sprawczy w swojej działce. O tym się tu nie mówi. Tu się mówi tylko o Polacy ofiary, Niemcy sprawcy, chociaż teraz w niemieckiej narracji pojawiają się niemieckie ofiary, spoko, ale polski ruch oporu jeszcze tu nie wybrzmiał. Być może było to za wcześnie, a być może nie. Może też okej. Myślę, że w sumie było dobrze, bo rozpoczęłyśmy pewien proces i wydaje mi się, że to się powoli zmienia. To, żeby nie być gołosłowną, że tylko mówię o wojowniczkach i działaczkach ruchu oporu. Ja rzeczywiście się zajmuję tym tematem już od dłuższego czasu. Analizuję biografię Polek, które tu mieszkały i działały w ruchu oporu, w siatce Stragan, w Związku Jaszczurczym. Tych siatek AK i różnych innych konspiracyjnych w Berlinie było bardzo dużo. Niezwykłe historie. I kilka moich ulubionych bohaterek, rzeczywiście fantastyczne życiorysy. Część z nich niestety zginęła pod gilotyną. Moja najukochańsza, Stefania Jung-Mochnacka, z urodzenia przybył, to była jedyna osoba, która uciekła z więzienia w Mabit. 3 miesiące się odchudzała. I wylazła przez sznur, który uszyła, wylazła przez okno i uciekła. I przeżyła, zmarła w latach 70. w Krakowie. Niezwykła postać, moja ukochana. I postanowiłam o nich też coś zrobić i w ramach tegorocznych obchodów 35-lecia partnerstwa Berlin-Warszawa i podpisania traktatu polsko-niemieckiego złożyłam podanie do Deutsches Polen Institut, którzy organizują całą serię projektów różnych wydarzeń na ten temat, na temat partnerstwa. I tam właśnie w ramach tego cyklu organizuję konferencję i wystawę w Berlinie 10 października o godzinie 14 w Kapelle 99 na Friedrichshain. Świetne miejsce, mało znane, ale właśnie o to chodzi. Chciałam wyjść poza instytucję i wprowadzić ważny instytucjonalny temat, no nie pod strzechy, ale na ulicę. I będzie konferencja z wystawą na temat Polek w ruchu oporu i panelistki. Będziemy rozmawiać o historii, o kulturze pamięci, kolonializmie i też o sztuce, która ma możliwość pokazania trudnych tematów.
1: Zapraszamy w takim
0: Zapraszam
1: razie
0: bardzo serdecznie.
1: Do aktywnego, do czynnego udziału. Jeszcze raz Anna Kręc, dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
1: A za uwagę dziękuję. Adam Gusowski.
2: Kosmo po polsku.